0: Pragniemy, aby magnetami Armii Czerwonej narzucić w Polsce ustrój komunistyczny.
1: Spróbujcie ruszyć! Będziemy prać po łatwe kosy nasze!
2: A weź nasze ludzie!

pamiętam, jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej.

wtedy święty facet doń z obrazu schodził. I rozmawiali, Henryk Kwiatek mówił o wszystkim, co mu się zdarzyło tego dnia, a święty milczał i świętymi oczami na Henryka patrzył. Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu.

z kim się miał przyjaźnić, no przecież nie z księdzem. Co raz do roku po kolędzie chodził. Bo z kim się miał przyjaźnić, przecież nie z listonoszem. Co raz na miesiąc mu rentę przynosił.

Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. Któregoś dnia wrócił z miasta, zaparzył herbatę, a obraz szedł z obrazu i usiadł przy stole. A listonosz nie przyszedł i renty nie przyniósł. Następnego dnia także listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek co chwilę do swych drzwi podchodził. Minął tydzień czekania, listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek do gościa z obrazu powiedział: ja dotychczas niczego nie chciałem od ciebie. Wiem doskonale, że ty możesz wiele. Ja do tej pory niczego nie chciałem, więc teraz o pożyczkę chciałbym cię poprosić.

Święty gość długo milczał i patrzył świętymi oczami na Henryka, Henryk kwiatek znowu poprosił o pożyczkę, gość palec uniósł, popatrzył na Henryka i powiedział: